balladę swą posyłam ci za cztery drwa, które dałeś mi, obywatelu miasteczka P, gdy na mrozie kuliłem się. Ty, który mnie ogrzałeś, gdy panie, panowie, mieszczanie źli, pełnym godności gestem mi przed nosem.

0: we mnie trwa.
1: Obywatelu miasteczka P, gdy umrzesz, niech powiozą cię poprzez błękitny nieba łam, gdzie czeka pan. Balladę swą posyłam ci za chleba kęs, który dałaś mi, dziewko z oberży w miasteczku P, gdy głód tępy znów ścinał mnie. Ty, która chleb mi dałaś, gdy panie, panowie, mieszczanie źli, psów odkarmionych swych głaszcząc łby,

Mojego brzucha chłód, wspomnienie to wciąż we mnie trwa. Dziewko z oberży w miasteczku P, gdy umrzesz, niech powiozą cię poprzez błękitny nieba łan, gdzie czeka pan. Balladę swą posyłam ci za uśmiech twój, który dałeś mi. Obcy przybyszu w miasteczku P, gdy policjant zabierał mnie. Ty, któryś skinął dłonią, gdy panie, panowie, mieszczanie źli wybiegli, widząc przy mnie straż, obelgi rzucali mi w twarz. To prawie nic, uśmiech i gest, lecz osłodziłem nim gorycz swą. Zapamiętałem chwilę tą i ona nadzieją mą jest. Obcy przybyszu w miasteczku P, gdy umrzesz, niech poniosą cię poprzez błękitny